Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu. Kazek z Feweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka

ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Najlepiej na pobudkę od razu dostać ten numer. To Dub Dogs i How Does It Feel w RMF Max. I od razu wstajemy, nie udajemy. I jest Filip Kliber.
1: I jest Asia Beus.
2: I Mateusz Marek.
0: Dzień dobry.
1: I jest też wtorek w kalendarzu. A jest. Przy okazji nowość od naukowców, bo oni już wiedzą, dlaczego potrzebujemy urlopu po urlopie. Czyli wracamy z wakacji bardziej zmęczeni niż wyjeżdżaliśmy, bo sobie za dużo narzucamy. Chcemy wszystko zobaczyć, wszystkiego spróbować. Nie odpoczywamy w efekcie.
2: No to jest to taki sposób. Przyjedziesz do pracy po urlopie, to po prostu nic nie rób. To sobie odpoczniesz, no.
0: Weź leżak, połóż się na leżaku w pracy. No ogarnij to.
1: Japonki na zmianę.
2: Okulary słoneczne do warsztatu.

0: Gustavi Romeo w RMF Max o poranku poleca, żeby latać wysoko i my też wam to polecamy. Wtorek to jest dobry dzień, żeby dobrze polecieć.
1: No zawsze. I mordeczki, przeglądamy dla was internet, żeby były ciekawostki na rano i okazuje się, że wiecie, po co się trzyma tak ręce z tyłu?
2: O,
1: jak tak chodzisz, tak zaplecione masz, tak ludzie chodzą. Okazuje się, że potrzebują pauzy, żeby się zwolnić, żeby przemyśleć pewne sprawy.
2: Czyli jak widzisz kogoś, kto trzyma ręce z tyłu za plecami, to są dwie opcje. Albo ma pauzę, albo ma 30 lat.

0: Solidny numer na ten czas. To jest Italo Disco w RMF Max.
1: Nikt nie wiedział, ale wszyscy tego potrzebowaliśmy. Italo Disco w RMF Max. No właśnie, otworzyliście szeroko oczy, czy jeszcze takie półprzymknięte?
2: No ja szczerze przyznam, że ja to już jestem od dawna pobudzony, bo ja nigdy nie wstaję na ostatnią chwilę.
0: Dlatego pytamy was o waszą sytuację, jak to wygląda, kochani. Czy śpicie do ostatniej sekundy i wypad, czy jednak wstajecie wcześniej i się ogarniacie?
1: Jak... Ja wstaję i się ogarniam.
2: A Mateuko wygląda, jakby właśnie spał w opakowaniu i dopiero co przyszedł do roboty.
0: Ja jestem zawsze gotowy, żeby zaoszczędzić jak najwięcej na spaniu.
2: Więc jak sytuacja wygląda u ciebie? Nagraj nam głosówkę na Facebooka RMF Max albo wyślij nam wiadomość przez Instagrama. Tam też czekamy.
1: Jakim jesteś typem człowieka? Śpisz do ostatniej możliwej chwili, czy wstajesz wcześniej, żeby się ogarnąć?

0: Dawid podsiadło, już sobie posprzątał i my teraz zamiatamy na antenie. 6 po 6.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Asia i Mateusz.
0: Dzień dobry, nie?
3: Dzień dobry. Jedno trzyma łopatkę, drugie zmiotkę, a trzecie asystuje. Taki mamy podział ról. Słuchajcie, są nowi bohaterowie. Są nowi polscy bohaterowie. To jest piękna sprawa, od razu można bić brawo, nawet należy.
4: Tak, brawo, brawo,
3: brawo, brawo,
4: tak.
3: Brawo. Bohaterowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubelskim Ostrówku. Od pierwszej syreny alarmowej do wyjazdu na akcję 3 minuty. Dojechali, przebrali się, spakowali sprzęt i ruszyli. Ale 3 minuty.
4: To nie, a to nie jest tak, że to OSP jest na dole w bloku po prostu najniżej.
3: Nie wiem.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: No a ty nie zdążysz się ubrać? Dawaj, dawaj. I daj, daj. To już teraz Shakira, 7 po 6.

0: Robin Schulz, Barb, to kawałek Better Times. Jest 16 minut po godzinie 6, a my od razu wam robimy dzień informacjami, które was z kapci wystrzelą, moi drodzy.
1: Chcecie to wiedzieć, powinniście to wiedzieć i dlatego dowiecie się tego od nas, od RMF Max, bo my dbamy o to, żebyście byli super poinformowani. Kancelaria Sejmu przejęła za darmo działkę w Warszawie. I jest pomysł, co z tą działką zrobić, słuchajcie. Otóż marszałek Sejmu chce, żeby powstało tam parlamentarium, czyli muzeum połączone z centrum edukacyjnym.
2: O, to wspaniale, to właśnie tego Polska potrzebuje.
0: Tak, to przejęcie tego terenu, nie?
2: Tak, no.
0: Teraz będzie Sejm, Senat i mikrokawalerka.
3: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: Zdrowid.
15: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
16: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
17: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: I po reklamie.

0: Wszystko, co najlepsze od nas dla was. O 6:30. Tak wam gramy we wtorek. Guru Josh Project i Infinity w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Asia i Mateusz.
3: A my przeglądamy dla was internet, żebyście byli na bieżąco, żeby było o czym potem pogadać w pracy i w innych miejscach, dokąd zmierzacie. I powstał ranking 10 najpiękniejszych wsi na świecie. No i są różne opcje. Wyspy Owcze, byście powiedział, Holandia, Grecja, Kotor w Czarnogórze, a na szczycie tej listy Bybury, Anglia.
4: To wow. Chyba do oceny w ogóle nie były brane wszystkie okoliczności upiększające.
3: Czyli
4: to,
3: co?
4: Bo muszę powiedzieć, bo chyba nie byli na festynie na Radawie, nie?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: Radawa zabrzmiała jak wyspa, to jest piękna wieś.
0: Piękna, tak, pozdrawiamy się, skoro kochamy.
4: Tak jest.
3: Wiele pięknych wsi jest u nas.
4: Zalia dla was.

0: I to jest porządny hit od rana. Axwell, Born Whatever Turns You On, RMF Max.
1: Ale zaremował od razu.
2: Pięknie.
1: To jest piękne.
0: Tak,
1: oni
0: to wymyślili.
2: Chcemy tego więcej. Tak będzie. Słuchajcie, wieloryby przypłynęły na wody Grenlandii. Są tam po raz pierwszy i wpadły w szał żerowania. Znaczy jedzą wszystko, co im wpadnie w paszczę.
1: No po prostu wieloryby są po raz pierwszy na All Inclusive. Max.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmajer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
9: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Ubezpieczenie samochodu w banku?
13: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
14: I po reklamie.

0: Na formę.
1: Na zdrowie.
2: Na gorąco.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

0: Jak Jennifer Lopez w RMF Max śpiewa, że everything's fine, czyli wszystko jest dobrze, to nawet jak coś rano było tak nie do końca, to już jest teraz okej.
1: Asia i Mateusz.
2: 11 minut pozostało do godziny 9. Mamy informacje, dzięki którym potem możecie rozmawiać w pracy. I piłka na przykład. Piłka, którą Maradona zdobył 2 bramki w meczu z Anglią, poszła za 3 miliony dolarów. A czemu jest to tyle warta?
0: 3 miliony?
2: Trzy bańki. Wow. Bo jedną z tych bramek zdobył ręką. To jest ta, wiecie, ta bramka, co była ręka Boga, nie? To jest właśnie ta słynna bramka z lat 80.
0: I to tą piłkę sprzedali za 3 miliony.
2: No, dokładnie. Okay.
3: Czekajcie, czyli jak on raz dotknął piłki ręką i jest warta 3 bańki, to ile musi być warta piłka siatkarzy po meczu?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: I to polskich siatkarzy.

0: hity, które od razu robią wam dzień i to od samego rana. 5 minut pozostało do godziny 9. Za chwilę bardzo ważne informacje.
1: We Wrzeszu oczywiście jak zawsze u nas o pełnej, a potem będą też pogodowe doniesienia.
2: Nas macie dobrej zabawy, a tutaj macie profesjonalistów.
0: Zostańcie z nimi.
3: Reklama.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
9: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: A teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminie.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem. Bez granic.
3: Na lody.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.
6: Lato na maksa!
7: Mamy 9 w RMF Max. Pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszamy. Rodzice wcześniaków apelują o prawo do swobodnego przebywania z dziećmi na oddziałach neonatologii. Czego dokładnie oczekują?
8: Stworzenia standardów, które pozwolą rodzicom być obok dzieci. Takie standardy już są na oddziałach pediatrii, na OIOM-ach, a oddziały neonatologii czekają. To potwierdza Elżbieta Brzozowska z Fundacji Koalicja dla Wcześniaka i przekonuje, że obecność rodzica może mieć znaczenie medyczne, zwłaszcza właśnie dla dzieci, które urodziły się tak wcześnie.
9: Dziecko też będzie spokojniejsze przy swojej mamie.
8: Organizacje rodziców mają już poparcie Rzecznika Praw Dziecka i będą interweniować w sprawie standardów m.in. w Ministerstwie Zdrowia.
7: Informował Michał Dobrołowicz.
5: To jest RMF Max.
7: Nawet 7 kilometrów mierzyły w weekend korki na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. To z powodu remontu odcinka w powiecie świeckim. Kierowcy wracający z nadmorza utknęli tam na kilkadziesiąt minut. Zatory tworzyły się przed zwężeniem jezdni w kierunku Łodzi.
10: 20 sierpnia rozpoczęliśmy pracę między węzłami Warlubie i Nowe Marzy, gdzie remontowana jest jezdnia w kierunku Łodzi. Na czas robót ruch został przełożony na drugą jezdnię i jest prowadzony dwoma pasami w kierunku Gdańska oraz jednym pasem w kierunku Łodzi.
7: Mówiła Anna Kordecka, rzecznik prasowy Gdańsk Transport Company. Prace potrwają do 1 października. Do początku roku akademickiego jeszcze ponad miesiąc i to dobry moment dla studentów, by rozglądali się za mieszkaniem na najbliższe miesiące. W tej chwili na rynku jest jeszcze sporo ofert w nie najgorszych cenach. Mowa zarówno o kawalerkach, małych mieszkaniach czy pokojach.
11: Kiedy mają większe możliwości negocjacyjne, bo dość mała liczba osób poszukuje, wtedy udaje się wynegocjować fajny lokal, fajnej lokalizacji, w dobrej cenie i to jest taki produkt, który często przed sezonem jest poszukiwany.
7: Mówił ekspert rynku nieruchomości ze Szczecina Mirosław Król.
5: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
7: Dzisiaj synoptycy prognozują pogodę w kratkę. Najchłodniej w Tatrach, gdzie deszcz i lokalne burze przyniosą tylko 17 kresek. W centrum i na zachodzie, jak w Warszawie czy Wrocławiu, słonecznie i do 22 stopni. Najcieplej w Szczecinie, tam nawet 24 kreski. Na północy przeważnie słońce, choć gdzieniegdzie możliwe bardzo przelotne opady. Wiatr umiarkowany, a ciśnienie wysokie, co sprzyja dobremu samopoczuciu.
5: Ciepło, cieplej i pranie szybko schnie. Lato na maksa.
6: Hity na maksa.
12: To wami wstrząśnie, słuchajcie. 2027 jest za 4 miesiące.
13: Co?
12: No, a 2019 był 8 lat temu.
13: O matko,
14: a jak 2016 był 4 lata temu.
13: A ja dopiero co w szkole byłem. Dziękujemy za dziś. Wstawaj, nie udawaj się, odmeldowuje Filip Kliber,
12: Asia Meus,
14: Mateusz Marek.
13: Ja, ale zostańcie, bo hity na maksa jeszcze wjeżdżają. Topik i Becky G. Sorry, papi.

0: Ale nie ziewaj, nie ziewaj, przecież słychać cię już. Ludzie słyszą.
1: Zabiorę cię tam. Okej, Vito Bambino. Wszystkich, którzy mają nieprzespaną nockę, zapraszamy do stoczenia tej nierównej walki z wtorkiem. Ale damy radę, w końcu mamy lato na maksa.
2: Siły się wyrównują, bo macie nas po naszej stronie. Kalina Nicińska
1: i Dawid Miązek do 12 razem z wami.
2: I w lecie na maksa dodajemy energii takimi numerami Swedish House Mafia.

0: zawsze.
1: Zastanawiam się, czy to bardziej o moim śnie dzisiaj, czy może o urlopie. Otwieram wino Sydney, Polak i PZ. Jeszcze młodziutki na antenie RMF
2: Max. PZ jest wiecznie młody, daj
1: to
2: spokój.
1: To prawda, Benjamin Button polskiego rapu.
2: Słuchajcie, co by na to, żeby jakieś tutaj pytanko sobie zrobić? Oczywiście tak nie za darmo, bo mamy przecież gadżety do rozdania. Co mamy z nimi zrobić, jak nie wam rozdać?
1: Mnóstwo wakacyjnych jeszcze, przyda wam się.
2: Słuchajcie, ponieważ wtorek to jest dzień bardzo przyjemny.
1: Tak?
2: Prawda?
1: Tak?
2: Zwłaszcza o tej porze. Ponieważ wtorek to jest dzień bardzo przyjemny, to my szukamy czegoś na P.
1: Słowo na P.
2: Co sprawia przyjemność, słuchajcie. Obudźcie swoją kreatywność. Co na P sprawia wam, przynosi wam przyjemność i chcielibyście się tym z nami podzielić na 3001, koszt jak za zwykłą wiadomość, albo na przykład na Messengerze RMF Max, też głosówkę można nagrać. Coś na P. Co sprawia przyjemność wam?
1: Pączek się liczy?
2: Pączek? No pewnie. A dwa pączki? Ale to już na D.
1: Wakacje mam, mogę. 3001 albo Messenger RMF Max do waszej dyspozycji. Szukamy słowa na P, które sprawia wam przyjemność.
2: Mamy gadżety.

0: czyli przed nami ostatnia prosta przed zgarnięciem 15 tysięcy złotych w RMF Max. I kto będzie pierwszy na mecie?
1: Na prowadzenie wysuwa się Jadzia, która już wyciąga rękę po smartfona, żeby wysłać SMS-a pod 7327 z hasłem Max za 369. Ale tutaj nadbiega Wojtek, który już wchodzi na rmfmax.pl. I czy on zgarnie bonus za wejście do gry na stronę? Tak może być.
0: Ale ty też jeszcze masz szansę, jeżeli nas w tym momencie słuchasz. Ty też jeszcze możesz wejść do gry o 15 tysięcy złotych, tylko silnie, szybciutko. Hasło Max pod 7327.
1: Nie ma odpuszczania. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. 7327, hasło Max albo rmfmax.pl i 15 tysięcy złotych możesz przywitać już dzisiaj. RMF Max.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
11: Do euro przyjdź.
10: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
12: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
13: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: I po reklamie.

0: Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
2: Dzisiaj synoptycy prognozują pogodę w kratkę. Najchłodniej w Tatrach, gdzie deszcz i lokalne burze przyniosą tylko 17 kresek. W centrum i na zachodzie, jak w Warszawie czy Wrocławiu, słonecznie i do 22 stopni. Najcieplej w Szczecinie, tam nawet 24 kreski. Na północy przeważnie słońce, choć gdzieniegdzie możliwe bardzo przelotne opady. Wiatr umiarkowany, a ciśnienie wysokie, co sprzyja dobremu samopoczuciu.
0: RMF Max. RMF Max.
1: RMF Max.

0: A dlaczego?
1: W polskim internecie rekordowe wyświetlenia bije teraz filmik gościa, który nazywa się Bajer z lotnictwa, który chcąc pomóc dwójce przyjaciół dostać się między Warszawą a Wiedniem, odkrył przy okazji, że przepłacamy na takiej trasie 4 okrągłe stówki.
0: A w jaki sposób?
1: W taki sposób, że jeżeli kupujesz bilety po stronie polskiego przewoźnika, no to masz w jedną stronę stówkę drożej niż jak kupujesz na stronie wiedeńskiego czy bardziej austriackiego przewoźnika i jak sobie to przeliczysz na dwie osoby, tam i z powrotem, proszę bardzo, 400 do kieszonki. No, ciekawe, na co idą te pieniądze.
0: No jak to, na co? Na kolej.
1: Na jaką kolej?
0: No, Andrzej, ja już sobie kupiłem limuzynę, teraz kolej na ciebie.
1: A więcej najnowszych informacji już za chwilę we Fleszu, punktualnie o 10:00.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 12 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Idziemy do Żabki po promocję?
8: Przecież byliśmy wczoraj.
7: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
8: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
9: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Magnum 90 110 ml, a drugi otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 9,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
11: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź flash sportowy.
13: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Zdrowit.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
19: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
1: Zdrowit.
20: I po reklamie.
21: Jak pełna odkrętka.
22: Jak długi dzień pełen słońca.
21: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi lato na maksa.
1: RMF Max. Lato na maksa.
21: Lato na maksa!
23: W większości kraju wtorek przynosi sporo słońca, choć na południu miejscami pojawią się lokalne burze i przelotny deszcz, szczególnie w Krakowie i Katowicach. Najchłodniej będzie w Zakopanem, gdzie termometry pokażą jedynie 17 kresek. W centrum i na zachodzie około 22 stopni, a najcieplej w Szczecinie, tam nawet 24 stopnie. Wiatr umiarkowany, więc nie dokucza pieszym, a ciśnienie wysokie, co zdecydowanie sprzyja meteopatom.
0: Dzień dobry, witamy, słuchacie Lata na Maxa.
2: Karina Nicińska
0: i Dawid Miązek i Szakira na początek.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit.

0: klasyk w odświeżonej wersji How Does It Feel, chociaż teraz to dopiero będzie klasyk od Shona Paula.
1: I tam, słuchajcie, w tym kawałku Like Glue jest bardzo ciekawa cenzura. Otóż
0: jaka?
1: Słowo trawa, że taka bylina, nie? Taka, znamy, przecież wszędzie rośnie. Zastąpiono słowem drzewo i on tam śpiewa: potrzebuję dużo drzew w mojej głowie. No to niech wam też zaszumi Like Glue.

0: Maestro Nowy to w RMF Max nuta, która działa tak, że nawet jak szef już przyszedł i zdążył coś rano pomarudzić, to i tak Teddy Swims działa tak kojąco.
1: Ja myślałam, że dlatego, że przyszła wypłata.
0: A 25, tak, a to koleżanka priorytetowa chyba na liście przelewów.
2: Nie czekajcie na tą wypłatę od swojego szefa, od swojej firmy, tylko wchodźcie do gry z RMF Max i sami sobie taką wypłatę dzisiaj zróbcie i to fajną w wysokości 15 000 złotych.
0: Tak grubo, powyżej średniej krajowej. Chcecie taką wypłatę z premią zgarnąć? To teraz jest idealna okazja, bo mamy co? Uwaga, czas start. W tym momencie odpalamy rundę bonusową.
2: A to oznacza, że 590 razy mnożymy już każdego wysłanego nawet jednego SMS-a z hasłem MAX pod 7327, a tym samym wasze szanse na 15 000 złotych.
0: Słuchajcie, jeszcze minutkę temu było tak, że jak wysyłasz SMS-a, to masz jedną szansę na wygraną. Teraz masz ich 590, czyli nie czekaj, tylko ślij hasło MAX pod 7327 albo, bo tak samo działa na zgłoszeniach online, wbijaj na naszą stronę rmfmax.pl.
2: No i to się dopiero nazywa szybka wypłata. Klik i już. rmfmax.pl albo hasło MAX pod 7327. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Moomin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
8: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
13: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
14: Do euro przyjdź.
13: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
0: Całą paczką.
16: Na luzie.
17: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
18: RMF Max. Lato na maksa.
19: Lato.

0: W sam raz do pierwszej porannej kawusi Micik w RMF Max.
1: No to a propos rzeczy przyjemnych, my szukamy czegoś na P, co wam sprawia przyjemność. Aleście się tu rozpisali i roznagrywali.
0: Pod 3001 dostaliśmy m.in. pranie poprane. Jeszcze mogłoby być rozwieszone albo złożone przy okazji.
1: Ale pizza, to... promocje, pełny portfel,
0: popołudnie,
1: podwyżka.
0: Takie proste, przyziemne sprawy jak pierwszy dzień dwutygodniowego urlopu. To jest długie P, słowo na P, ale absolutnie zaliczamy.
1: No, albo pozytywne rozpatrzenie wniosku urlopowego. Ktoś tu napisał pucz. Zakładam, że to słownik sprawił psikusa, ale jak ktoś lubi poranny pucz na przykład przyjemny, to polecamy.
0: Ale też mamy głosówki na Messengerze RMF Max. Co tam Ania proponuje?
2: Podjadanie.
1: A to byś się pewnie dogadała z Robertem i Marcinem.
3: No jak to co? No oczywiście, że pomidorówka.
4: Mi sprawia przyjemność słowo na P, czyli podudzie z kurczaka. Bardzo mi to sprawia przyjemność. Podudzie z kurczaka.
1: No a z przyjemności takich przyjemności to Adrian napisał pieszczoty i pocałunki pięknej pani E.
0: Czekamy na wasze słowa na P, które sprawiają wam przyjemność pod 3001 albo na Messengerze RMF Max.
1: Gadżety jeszcze mamy, parę już na pewno poleci do kogoś.
0: A tymczasem Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin w RMF Max. Dajcie głośniej.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Mamy tu trąbę, fujarki, piszczałki. Wraca do nas klubowy klasyk w nowej wersji. Watermati i Robin Schulz. Nasza nowość tego tygodnia na liście Hot Bands. Take It Slow czeka na wasze głosy także teraz. rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: GoFund jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: tylko teraz. Szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziosła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Jak długi dzień pełen słońca.
3: Jak impreza na plaży.
4: Jak nas w namiocie.
5: Tak brzmi lato na maksa.
6: RMF Max. Lato na maksa.
7: Lato na maksa!
8: W większości kraju wtorek przynosi sporo słońca, choć na południu miejscami pojawią się lokalne burze i przelotny deszcz, szczególnie w Krakowie i Katowicach. Najchłodniej będzie w Zakopanem, gdzie termometry pokażą jedynie 17 kresek. W centrum i na zachodzie około 22 stopni, a najcieplej w Szczecinie, tam nawet 24 stopnie. Wiatr umiarkowany, więc nie dokucza pieszym, a ciśnienie wysokie, co zdecydowanie sprzyja meteopatom.
1: RMF Max.
6: RMF Max.
1: RMF Max.

0: Do takich informacji dotarli dziennikarze, ale oprócz tego, że tam się zagłębili, że ten zegarek 40 tysięcy złotych, tam jakieś przeloty do Monako, hotele, właśnie, serwisy i tak dalej, koszt jednego na drugiego, no to jeszcze dotarli do dosyć wyjątkowych wiadomości, które panowie do siebie pisali.
1: No,
0: w tym między innymi takie zdanie, że jesteś niesamowity.
1: O! No, powiem ci, że jakby mi ktoś podarował zegarek za 40 tysięcy, to ja mu wszystko napisał, to prawda.
0: Nawet widzę pany?
1: A nie, tyle to nie.
0: Max. A za ile wynosisz śmieci z chałupy?
1: Za 5 minut wyniosę, tak wiem, no.
0: Za parę minut z kolei najnowszy flash i prognoza pogody w RMF Max. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian. No. Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
12: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
13: Siemano rano!
12: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
14: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
15: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
16: Idziemy do Żabki po promocję?
17: Przecież byliśmy wczoraj.
18: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
17: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
16: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Magnum 90 110 ml, a drugie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 9,99. Żabka, uwolnij swój czas.
19: I po reklamie.
20: Na podwórku.
21: Na imprezę.
22: Na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
12: RMF Max. Lato na maksa.
22: Lato na maksa!
23: W większości kraju wtorek przynosi sporo słońca, ale miejscami pojawią się chmury i przelotny deszcz. Zwłaszcza na południu, gdzie w Krakowie możliwe będą burze. Najchłodniej w stolicy Tatry, niecałe 17 stopni i będzie deszczowo. W centrum i na zachodzie, jak w Warszawie czy Poznaniu, słonecznie i około 22 kresek. Najcieplej w Szczecinie, tam nawet 24 stopnie. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie mamy wysokie.
24: Ty patrz, ten słynny bocik już odleciał do ciepłych krajów z Polski. No to już!
25: Na kolanach wróci.
24: Oby. Przez najbliższe 3 minuty jeszcze zamykamy lato w piosence, okej?
25: Karina Nicińska, Dawid Miązek i Martin Garrix z Edem Sheeranem.

0: zawsze przy Fate od Alana Walkera i Ewy Max czuję się, jakby się ważyły losy wszechświata.
1: Ja tak patrzę w telefon i taka cisza. Alert RCB, coś dawno nie pisze. Już się przyzwyczaiłem, że codziennie coś wysyła.
0: Stęskniłeś się?
1: Nie, jak nie mają co wysyłać, to powinni horoskop na przykład wysyłać.
0: Ale
1: nie?
0: Wiesz co, ja dzisiaj tak czuję podskórnie, widzę tam w gwiazdach też, że wszystkie osoby, które mają 7 w numerze telefonu, to jakoś tak coś czuję, że mają więcej szczęścia.
1: Przyznaj
0: dzisiaj.
1: Się, masz to w mailu.
0: Wszystkie osoby, które, uwaga, mają szybko w numerze telefonu, tam gdzieś w głowie szukamy, mam czy nie mam, jeżeli mam.
1: 7 w numerze telefonu, uwaga, jest lepiej punktowana. Słuchajcie, wszystkim teraz mnożymy szansę. Każdy z was ma teraz, wysyłając SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 369, albo wbijając na rmfmax.pl,
0: 600 razy większą szansę na zgarnięcie nawet 15 tysięcy złotych, ale wszystkie osoby, które mają 7, przypominam, 7 w numerze telefonu, mają tych szans 1200 razy.
1: No nareszcie się ta 7 na coś przyda. Słuchajcie, macie 7 w numerze telefonów, to jest wasz moment. Wysyłajcie jak najszybciej hasło MAX SMS-em pod 7327.
0: I wchodźcie do gry o nawet 15 tysięcy złotych i to jeszcze dzisiaj.
2: Reklama. Wiesz co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
3: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327 369 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Paytek. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowi.
12: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na 1000 produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
13: Do euro przyjdź.
12: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Leżenie nad rzeką.
16: Jak prawdziwy spontan.
15: Jak pierwsza godzina urlopu.

0: Mam wrażenie, że Adam Lambert śpiewa tutaj, że nie jego serce jest ghost town, tylko jego konto jest na pewno po wakacjach ghost town.
1: Przed pierwszym tam. Ale z rzeczy przyjemnych, słuchajcie, cały czas te przyjemne cosie na P do nas spływają, na przykład pyzy, podróże.
0: Pieniądze, kto by się spodziewał. Ale też Ania napisała, że ma fajne słowa. Słowa na P. Poranne pluskanie w piance. To aż 3P. O. 3P, proszę bardzo, przechodzisz dalej.
1: Słuchajcie, a z przyjemnych rzeczy, no to też można pojechać na festiwal. Nie byle jaki festiwal, bo już w ten weekend Fire Festival na Super Auto Stadionie Śląskim.
0: I to jeszcze pędem, gdzie wystąpią Alan Walker, BDS 2115, DJ Snake, Bledka, Kizo, Zalia, Miju, no kogo tam nie będzie?
1: No słuchajcie, was nie może tam zabraknąć, was nie może tam nie być. Jeżeli chcecie zgarnąć bilety, to mamy bilety i to jeszcze parę paczek, spokojnie, podwójnych, przecież samych was tam nie wyślemy. Słuchajcie, poranka RMF Max.
0: Koniecznie wstawaj, nie udawaj, a dla niecierpliwych wbijajcie na social media RMF Max, bo tam też kilka bardzo cennych i ważnych informacji na pewno w poście znajdziecie.
1: No i na socialach też info, jak zgarnąć bilety na najbliższy koncert projektu Enklawa. Fuka Iliwka z Enklawą teraz z nami chce więcej.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić toast na koniec. To już

0: jaki ukochany i wiecznie w podróży na antenie RMF Max. Alex Warren specjalnie dla was.
1: Różne bywają podróże, niektóre problematyczne. Pociąg kolei dolnośląskich ze Szklarskiej Poręby do Wrocławia miał planowo jechać 3 godziny, ale jechał ponad 1,5 godziny dłużej.
0: Bo?
1: Nietypowego powodu, bo toalety nie działały na pokładzie i maszynista zarządził przerwy na siku na wybranych stacjach.
0: Szkolna wycieczka in my memory teraz wróciła na pełnej.
1: No i ciekawe, co było jak od pani nauczycielki. No szybciutko, szybciutko, po dwóch do jednej kabiny, bo nie ma czasu.
0: Prognoza pogody dla was już za chwilę.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: I po reklamie.

0: Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
2: W większości kraju wtorek przynosi sporo słońca, ale miejscami pojawią się chmury i przelotny deszcz. Zwłaszcza na południu, gdzie w Krakowie możliwe będą burze. Najchłodniej w stolicy Tatry, niecałe 17 stopni i będzie deszczowo. W centrum i na zachodzie, jak w Warszawie czy Poznaniu, słonecznie i około 22 kresek. Najcieplej w Szczecinie, tam nawet 24 stopnie. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie mamy wysokie.
0: RMF Max. RMF Max.
1: RMF Max.

0: I uwaga, 3 sekundy, ostatnie, szmatką po szybie.
1: Mnie to się bardziej z piskiem opon kojarzy, albo z tym odgłosem butów na wpływ.
0: Jeżeli jedziecie nad morze, na wakacje, może już wracacie, albo się przemieszczacie między jedną a drugą
1: ostrożnie.
0: Robotą, koniecznie, no i dajcie RMF Max głośnie, bo za chwilę po 12:00 Irek Jakubek, Lato i Wszystko Gra.
1: Będzie grało, a my wracamy do was w dokładnie tym samym składzie. Karina Nicińska, Dawid Miązek już jutro po 9:00. I w dobrym towarzystwie też was zostawiamy.
0: Tak jest, to Zalia i już teraz.
1: Na razie.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 12 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
5: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
6: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
7: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Magnum 90 110 ml, a drugi otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 9,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: I po reklamie.
12: Na rower.
13: Na koncert.
14: Na spacer.
15: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
1: Max. Lato na maksa.
16: Lato na maksa!
17: Wtorek przynosi nam sporo słońca, choć miejscami pojawią się chmury i przelotny deszcz. Szczególnie na południu, gdzie popada i będzie najchłodniej. Około 17 kresek na termometrach. W Krakowie możliwe burze, a na północy, w Białymstoku czy Trójmieście przewaga słońca i 20 stopni. Najcieplej w Szczecinie, tam 24 kreski. Wiatr jest umiarkowany, nie powinien wam dokuczać. Ciśnienie jest wysokie, a biometr sprzyja meteopatom.
18: Podobno najchłodniejszy moment całego tygodnia jest tak właśnie dzisiaj. Także niech ten wtorek szybko minie i problem wakacyjnych temperatur szybko zginie. Czego i sobie i państwu życzę. Irek Jakubek, witam po południu.

0: A na co teraz macie największą ochotę? Pytam do jedzenia. Macie największą ochotę? Dajcie znać koniecznie. SMS-owo 3001 i głosówkowo Messenger RMF Max przyjmuje każdy typ wiadomości, bo dzisiaj, słuchajcie, jest dzień polskiej żywności. No nie mówcie, że nie wiedzieliście. Polska żywność ma dzisiaj swój dzień. Pozdrowienia dla tych, co codziennie mają takie święto. Dzień polskiego jedzenia, super dzień. Jak co dzień, fajnie jest być w waszym klubie. A kto ma apetyt na 15 tysięcy złotych, niech zagląda na nasze www.rmfmax.pl.
1: Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
2: Co? Ile?
1: Złotych, 15 tysięcy złotych.
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Kinder 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Moomin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
9: No to życzę szczęścia.
10: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
11: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Idziemy do Żabki po promocję?
16: Przecież byliśmy wczoraj.
15: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
16: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
17: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Magnum 90 110 ml, a drugie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 9,99. Żabka, uwolnij swój czas.
18: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.
22: Jak rozgrzana łąka.
23: Jak ognisko na działce.
22: Jak wypad na wodę. Tak brzmi lato na maksa.
24: Lato na maksa.
22: Lato na maksa.

Ale się odpaliliście, mówię wam, fajnie się dzieje. Nasz Messenger RMF Max rozgrzany do czerwoności, SMS-y też przychodzą, bo dzisiaj w Dzień Polskiej Żywności gramy trochę głośniej piosenki po polsku. Dzięki Gibbs, dzięki Igo, dzięki Formany, ale przede wszystkim pytamy was o to, co najbardziej wam z polskich rzeczy do jedzenia smakuje, gdziekolwiek jesteście, tęsknicie za, no, polską szyneczką i kiełbaską, tu widzę w SMS-ach. W towarzystwie dobrego chleba z najbardziej chrupiącą na świecie skórką.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Teraz mam wakacje i ogólnie, no, lubię wędkować, więc chodzę sobie łowić. Let's go!
2: Więc rozumiecie? Kanał nadawczy od poniedziałku do piątku po 15. RMF Max. Take
0: me with you. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
8: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
15: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
16: No.
15: A tamta to jest mega.
16: Mega.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
18: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
19: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
20: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
21: I po reklamie.
22: Na słowo.

0: Wtorek przynosi nam sporo słońca, choć miejscami pojawią się chmury i przelotny deszcz. Szczególnie na południu, gdzie popada i będzie najchłodniej. Około 17 kresek na termometrach. W Krakowie możliwe burze, a na północy, w Białymstoku czy Trójmieście przewaga słońca i 20 stopni. Najcieplej w Szczecinie, tam 24 kreski. Wiatr jest umiarkowany, nie powinien wam dokuczać. Ciśnienie jest wysokie, a biometr sprzyja meteopatom.
1: RMF Max.
2: RMF Max.
1: RMF Max.

I wszystko pięknie w Maxie gra, jest Miley Cyrus. Tak, niech gra, bo internet robi kra, kra, kra, kra, kra. Świat nauki postanowił nam przypomnieć, że nie ma co zadzierać z wronami. Wrona najbardziej pamiętliwym ptakiem ze wszystkich żyjących w naszym kraju. Przypomnę nazwę tej najbardziej pamiętliwej.

0: wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
5: Znowu niespodzianka?
6: Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: I po reklamie.
8: Na randkę.

0: W większości kraju dzisiaj mamy przewagę słońca. Jedynie na południu pojawią się chmury i przelotny deszcz. Najchłodniej w Zakopanem, niecałe 17 kresek na plusie i tam popada najmocniej. W Krakowie możliwe burze i 19 stopni. W centrum i na zachodzie, jak w Warszawie czy Poznaniu, słonecznie i nawet 22 kreski. Najcieplej w Szczecinie, aż 24 stopnie. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie jest wysokie.
1: Halo, halo, tu nie Londyn, ale i Blondyna i Blondyn będą mieli w pracy bardzo fajny wakacyjny akcent. Od tego jesteśmy, by przypominać urlopowe momenty. I kiedy ktoś wam chce coś zaśpiewać, to my się wtedy nie odzywamy. Takie jest lato na maksa. Irek Jakubek, DJ Goja, RMF.

0: końca.
1: Nawet jak nie ma słońca, to może być lato bez końca. Jak w tej piosence Oskar Cyms. Świetnie, że do nas wpadł. Zwłaszcza, że mam dla was coś specjalnego. Pod warunkiem, że to o was mówią, że jesteście sprytni, że jesteście zaradni, że potraficie wykorzystać jedyną taką szansę. W tym programie większej okazji już nie będzie. Dołączcie do gry o 15 tysięcy złotych. Właśnie teraz. Proszę wysłać SMS o treści MAX na 7327, bo teraz każde takie zgłoszenie mnożę razy 480. Jedno zgłoszenie, 480 szans na udział w finale. A gra o 15 tysięcy złotych jest bardzo prosta. Wyślij MAX 7327. 15 tysięcy złotych do wzięcia. Kto zgłasza się teraz, ma większe szanse na udział w finale. Wyślij MAX na 7327.
2: Reklama.
3: Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
4: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podchęci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona Jasne Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Pan Rębiszewski?
18: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
17: No to życzę szczęścia.
18: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
19: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

Nowa, nowa piosenka słonecznikowa. Taki właśnie jest Sunflower od Post Malone. Gramy z radością w RMF Max i jemy dzisiaj dobre rzeczy, bo dzisiaj jest Dzień Polskiej Żywności, 25 sierpnia. Dzielicie się swoimi smakami. Kebab, no wiadomo, prawie narodowe danie już na tą chwilę, z czosnkowym sosem i z ogórkiem kiszonym, jest jak najbardziej made in Poland. Żelki lukrecjowe, to wspomnienie skandynawskich, szwedzkich podróży, też je lubię, czarne. Czarnożelkożercy mają zawsze najfajniej, bo nikt tych żelków nie je, tylko oni. No i uwaga, pączek z krajowym drzewem jabłkowym.

0: Dotrzymałem mojego wakacyjnego postanowienia, dowiozłem, a obiecałem, że Happiness is so sad od Swedish House Mafia i Licky Lee będą tym numerem, którym zakończę wakacyjną imprezę. I wam tego życzę. I zapraszam na prognozę pogody. Najbardziej aktualna w RMF Max. Za chwilę.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano.
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Śnieżno-biały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 25 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
2: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny

0: zaniedbania ich tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Oliver Healthcare.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: I po reklamie.
4: Na imprezę.
5: Na siebie.
6: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
7: RMF Max.
8: Lato na maksa.
9: Lato na maksa!
10: W większości kraju dzisiaj mamy przewagę słońca. Jedynie na południu pojawią się chmury i przelotny deszcz. Najchłodniej w Zakopanem, niecałe 17 kresek na plusie i tam popada najmocniej. W Krakowie możliwe burze i 19 stopni. W centrum i na zachodzie, jak w Warszawie czy Poznaniu, słonecznie i nawet 22 kreski. Najcieplej w Szczecinie, aż 24 stopnie. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie jest wysokie.
11: RMF Max.
12: RMF Max.
11: RMF Max.

Jeszcze nigdy tak jak dzisiaj nie martwiłem się o studentów. Tak, drodzy studenci, pozdrawiamy z anteny RMF Max, zwłaszcza tych, którzy podeszli do życia bez spiny i nastawiają się na drugie terminy. Wrzesień 2026 ma być rekordowo pogodny. A może to i dobra wiadomość, bo podobno każdy spędzający na słońcu więcej czasu egzaminator jest bardziej wyrozumiały.

0: mama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
6: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź Flash Sportowy.
8: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B IO Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziosła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
1: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Magnum 90 110 ml, a drugi otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 9,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: I po reklamie.
7: Na lody, na plażę z ekipą.
8: Leżąc.
7: Na chillowanko.
8: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
9: RMF Max. Lato na maksa.
8: Lato na maksa.
10: W większości kraju wtorek przynosi sporo słońca, choć na południu miejscami pojawią się przelotne opady. W Krakowie możliwe burze, najchłodniej w Zakopanem, około 16 stopni. W centrum i na północy termometry pokażą od 20 do 22 kresek, a najcieplej w Szczecinie nawet 24 stopnie. Wiatr umiarkowany, miejscami odrobinę silniejsze porywy. Ciśnienie mamy wysokie, więc aura sprzyja tym wrażliwym na pogodę.
11: Czy ktoś wysłał zamówienie na piosenki, hity, które powodują, że energii w pracy wam na pewno nie zabraknie? A na urlopie? Tym bardziej. Właśnie zaczęliśmy te zamówienia realizować. Tu RMF Max, tu Irek Jakubek. Witajcie.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Jak za tydzień o tej porze spotkacie się w szkole z panem woźnym, to koniecznie powiedzcie mu, że myśleliście o nim za każdym razem, gdy ta piosenka o dzwonieniu dzwonkiem Ring My Bell i Age pojawiała się w Maxie. Pozdro dla wszystkich woźnych i tych, którzy będą dbali o to, żeby w szkole nam niczego nie zabrakło, zwłaszcza dzwonków o właściwej porze. Klasowy skarbnik zaprasza na nasze www.rmfmax.pl do wygrania 15 000 złotych.

Sorry, papi, to Becky G w RMF Max. My jeszcze powiemy sorry, a nawet przepraszamy. Przepraszamy i mamite, i bebesite. Zwłaszcza jak chciałyście dzisiaj popływać w Władysławowie, albo w Jastrzębiej Górze, Karwi, w Rozewiu. Tam dzisiaj czerwona flaga na wszystkich plażach, bo fala za wysoka, ratownicy się o nas boją i bardzo dobrze, niech nas pilnują. Trochę gorzej w Darłówku Wschodnim, na kąpielisku numer 1. Sanepid ma dużo roboty. Bakteria coli w za wysokim stężeniu. Także następnym razem, jak Bałtyk poprosi o trochę coli i jeszcze przy okazji mrugnie, to pamiętajcie, że o zupełnie inny typ coli Bałtykowi chodziło.

wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Lecimy tak. Latem gramy tak. Bo lato brzmi tak. Na maksa. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Marian, a gdzie mogę kupić?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Media Expert,
8: i po reklamie.

0: Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
2: W większości kraju wtorek przynosi sporo słońca, choć na południu miejscami pojawią się przelotne opady. W Krakowie możliwe burze, najchłodniej w Zakopanem, około 16 stopni. W centrum i na północy termometry pokażą od 20 do 22 kresek, a najcieplej w Szczecinie, nawet 24 stopnie. Wiatr umiarkowany, miejscami odrobinę silniejsze porywy. Ciśnienie mamy wysokie, więc aura sprzyja tym wrażliwym na pogodę.
1: RMF Max.
0: RMF Max.
1: RMF Max.

Fotoradary, uwaga, one zupełnie się nie przejmują tym, że dzisiaj słońce trochę słabe do robienia zdjęć. Działają jak zwykle. Uważajcie na siebie w trasie. Irek Jakubek, do jutra.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
4: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Niskie ceny są codziennie.

0: do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z lady tradycyjnej filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram. Biedronka.
1: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.

0: Wie takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
1: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Mamy 15 w RMF Max, pora na Flash. Patryk Dynarski, zapraszam. 5,8% tyle wynosi stopa bezrobocia w Polsce według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Liczba bezrobotnych pozostaje bez zmian, ale w danych GUS-u widać spadek bezrobocia. Skąd taka rozbieżność?
1: GUS co pewien czas przeprowadza badanie aktywności ekonomicznej ludności i ono wskazuje na zdecydowanie niższą stopę, 3,2%. To dlatego, że to badanie rozróżnia osoby bezrobotne i bierne zawodowo. 3,2% to odsetek osób, które nie mają pracy, są zarejestrowane jako bezrobotne i rzeczywiście chciałyby podjąć pracę.
0: Tłumaczył Igor Skrzypek.
2: To jest RMF Max.
0: Przepisy weszły w życie w niedzielę, a urząd już wydał pierwszy dokument. W Poznaniu dokonano pierwszej transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa osób tej samej płci. Krótko o tym powie nasz reporter.
3: To pierwsza tego typu operacja poznańskiego urzędu, a władze miasta podkreślają, że wydawanie aktów umożliwiają nowe przepisy, choć to nie oznacza, że każdy wniosek będzie rozpatrywany z automatu.
4: To nie każdy wniosek będzie taki sam. Musimy każdy wniosek rozpatrzyć. Mamy kolejne. To kilka dni te następne wnioski będą musiały poczekać.
3: Mówił prezydent Jacek Jaśkowiak. Transkrypcja wydawana jest osobom tej samej płci, które za granicą zawarły związek małżeński i chcą mieć dokument honorowany w Polsce.
0: Tyle Przemek Wałczyński. Gliwice jako kolejne miasto zastanawia się nad wprowadzeniem nocnej prohibicji. Konsultacje społeczne na ten temat ruszają jutro i potrwają do 16 września.
5: Podczas tych konsultacji zadamy tylko jedno pytanie. Czy jesteś za ograniczeniem sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych na stacjach benzynowych oraz w sklepach? Nie dotyczy to oczywiście pubów oraz restauracji.
0: Mówił Mariusz Kopeć, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Gliwicach.
2: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Polskie siatkarki pokonały Łotyszki 3-1 w cyklu Mistrzostw Europy. Mecz miał być łatwy, ale rywalki zaskoczyły, co mogło skończyć się tiebreakiem. Dziś kolejne spotkanie i nie mniej wymagające Słowenki.
7: Z tymi Niemkami naprawdę nikt się chyba nie spodziewał, że to będzie aż tak łatwe 3-0. I to, że postaram się tak Turczynką, także na pewno dobry przeciwnik i mam nadzieję, że pokażemy dobrą siatkówkę.
6: Mówiła nasza przyjmująca Martyna Czerniańska. Początek meczu Polska-Słowenia o 18:00. Teraz tenis. Kamil Majchrzak na pierwszej rundzie zakończył turniej w Winston-Salem. W pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego US Open odpadła też rozstawiona z numerem 20 Katarzyna Kawa. Xabi Alonso z udanym debiutem w roli trenera Chelsea Londyn. Jego drużyna pokonała Fulham 3-2. W pierwszej lidze zwycięstwo zanotowali też piłkarze Ruchu Chorzów, pokonując 1-0 Stal Rzeszów. Czas na transferowe newsy. Reprezentant Polski Kamil Grabara bliski dołączenia do Juventusu Turyn. Bramkarz ma być wypożyczony z Wolfsburga z opcją wykupu. Z poznańskiego Lecha odchodzi napastnik Brian Fabiema, a do Tottenhamu z Manchesteru City przenosi się brazylijski skrzydłowy Savinho.
2: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Specy od pogody prognozują nam na dzisiaj sporo słońca, tylko na południu pojawią się chmury i przelotny deszcz. Szczególnie w Katowicach i Krakowie, gdzie też mogą przejść burze. Najchłodniej w stolicy Tatry, tam termometry pokażą tylko 16 stopni. W centrum i na zachodzie, jak w Warszawie czy Wrocławiu, temperatura dojedzie do 22 kresek, a najcieplej w Szczecinie nawet 24 stopnie. Wiatr umiarkowany, ciśnienie mamy wysokie.
2: Przewietrz trochę głowę. Odpal lato na maksa.
8: Hity na maksa. 3:15, a ja odkryłam dzisiaj, że pierogi z mikrofalówki w pracy są dobre. Nie trzeba odsmażać.
9: Dopiero teraz?
8: Dziś.
9: Wow.
8: Kapustka.
9: W oparach kapusty witamy. Michał Siwek.
8: Justyna Borycka, cześć.

0: Robin Schulz i Barbs na 15 po trzeciej to Better Times w RMF Max. Jedziemy z tym wtorkiem. Jedni już na oparach pewnie o tej porze w pracy. Różnie może być, ale to się za chwilę dowiemy, co wam po głowie chodzi.
1: Dowiemy się na razie podany przez Justynę rozkład jazdy, czyli jazda z wtorkami.
0: Tak.
1: A my was pytamy... Stop!
0: O czym teraz myślisz?
1: Ale tak na poważnie, bo czasami jakaś taka jedna mała myśl potrafi tak spitolić gdzieś po prostu na bok, gdzieś w swoje w ogóle rejony.
0: Tak, a my robimy wszystko, żeby ją uchwycić.
1: Orientujesz się, że ona ci uciekła i gdzie ona tak naprawdę uciekła. I właśnie to chcemy teraz złapać. Gdzie były wasze myśli w momencie, kiedy padło stop?
0: Messenger RMF Max. Tutaj wysyłacie wiadomości. O czym teraz myślicie? A do zgarnięcia za te najciekawsze, najpiękniejsze myśli. 4 wejściówki do parku rozrywki w Zatorze.
1: Piszcie na Messenger RMF Max albo zostawiajcie głosówki.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato.

ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: No zbliża się powrót roku szkolnego, więc nic dziwnego, że Emil też o roku szkolnym i o lekcjach myślał. Siemano, Emil.
2: Cześć, Emil. Witam.
1: Poczekaj, Emil, bo ciebie w ogóle nie słychać.
3: Tak, czy ty jedziesz tak przez jakieś... Tak się troszkę przerywało, no.
1: Czy jedziesz przez jakąś głęboką łazienkę?
2: Nie. Chwilowo straciłem dźwięk.
3: Okej, okay, dobra, ale spróbujemy jeszcze cię wypytać o te twoje wakacyjne myśli, bo bardzo nas rozbawiła twoja wiadomość. Opowiesz wszystkim teraz ładnie, jak w szkole?
2: No jak najbardziej. Przypomniało mi się po prostu, jak na fizyce w szkole średniej nauczyciel mówił o napięciu, żebyśmy wszyscy zapamiętali, o co chodzi w napięciu, i opowiedział nam taką bajkę. Napięciu napadło 10.
1: Dobra, Emil, to teraz pytanie za 100 punktów. O co chodzi w napięciu?
2: W napięciu chodzi o to, żeby było 5.
1: No nie, okay. No to super zapamiętałeś. Nie, nauczyciel naprawdę może być tak, z siebie zadowolony i dumny. Nieważne, Emil. Najważniejsze, że na 4 masz wejścia do Energylandii.
3: Tak jest. I tam myślę, że lekcje fizyki będzie można doświadczyć na własnej skórze po prostu, no.
2: Super, bardzo się cieszę. Wspaniały dzisiaj jest dzień. Końcówka wakacji, tego mi było trzeba.
3: Pięknie.
1: Klasunie, jak spotkasz natomiast tego nauczyciela, to po prostu mu powiedz, że dobrze wygląda i nie wdawaj się w szczegóły, dobra?
2: Jak najbardziej. Myślę, że niedługo będę się z nim widział, bo mieszka niedaleko mnie. RMF Max.
0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Taki leciutki klimat w tym numerze chcielibyśmy podbić równie lekkim klimatem upływającego czasu.
1: Bardzo leciutki.
0: Leciutki to jest Alan Walker i Ava Max przed chwilą w RMF Max, a ten stoper tyka.
1: Stoper tyka nie tylko do końca pracy, ale też to są ostatnie minuty. Ostatnie 10 minut, żeby dzisiaj się zgłosić do zabawy Casa de Palma. I co wam z palmy spadnie, to się przekonamy niebawem, bo będziemy dzwonić. 26 palm do wyboru, tam oczywiście 15 tysięcy złotych, ale też głośniki JBL, Instaxy i różne inne fajne nagrody. No tylko trzeba się zgłosić teraz.
0: No i dostaliśmy info, że jeżeli zgłosi się w ciągu najbliższych 10 minut, no to razy 500 mnożymy.
1: Tak jest. To runda jest takie, bonusowa.
0: To jak 500, to jest co innego niż 500.
1: Nie, no 500 pomnożymy.
0: My mnożymy 500.
1: Nie wiem jak inni, ale my mnożymy 500 i to jest ostatnia szansa, żeby dzisiaj jeszcze się zgłosić i powalczyć o 15 tysięcy złotych.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej ma.
3: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
6: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
7: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
11: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
12: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
15: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
16: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
15: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% Kastąd takie dobre, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold. Kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
17: I po reklamie.

0: luzie.
1: Bez granic.
2: We dwoje.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: Lato na maksa.
1: Lato na maksa.
5: Specy od pogody prognozują nam na dzisiaj sporo słońca. Tylko na południu pojawią się chmury i przelotny deszcz. Szczególnie w Katowicach i Krakowie, gdzie też mogą przejść burze. Najchłodniej w stolicy, Tatry, tam termometry pokażą tylko 16 stopni. W centrum i na zachodzie, jak w Warszawie czy Wrocławiu, temperatura dojedzie do 22 kresek, a najcieplej w Szczecinie nawet 24 stopnie. Wiatr umiarkowany, ciśnienie mamy wysokie.

0: tabletka. Pięknie brzmi o tej porze w RMF Max. A Michał mi obiecał, że zabierze nas na dożynki w Chorzelach.
1: Tak było.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
1: Dożynki w Chorzelach, które zostały brutalnie przerwane po tym, jak Stenbein odjechał.
0: Co? Co odjechało?
1: Stenbein, pewnie zastanawiasz się, co to jest. Ja z przyjemnością tłumaczę i objaśniam.
0: Nie mogę się doczekać, no.
1: Święto mleka i chleba w Chorzelach. Tam dyskoteka. DJ prowadzi ją z kombajnu zaparkowanego obok sceny. I to jest właśnie Stenbein.
0: Rozumiem, że były to naczynia połączone w jakiś sposób.
1: Dokładnie tak. I ten Stenbein był, kombajn był sztywno połączony ze stelażem sceny. Więc jak właściciel kombajnu uznał, że na niego pora, no to jakby po prostu odjechał z całą sceną za sobą, a potem jeszcze jak gdyby nigdy nic zajechał na stację benzynową.
0: Coś pięknego, no. Mówią, że osiągnąłeś sukces, jeśli nie odróżniasz pracy od zabawy, nie? No, to panu chyba się w życiu udało jednak.
1: Tak, gratulujemy panu z całego serca.
2: RMF Max.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Już wiemy, dlaczego zasypiamy przy telewizorze. Nauka nas oświeciła, naukowcy się nad tym pochylili i wyszło im, że telewizor działa na dorosłego człowieka jak miś szumić na niemowlaka. Nam generalnie wyłącza cały mózg i jesteśmy w stanie po prostu głęboko zasnąć.
3: Fajnie. No, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że jak zaśniesz przed telewizorem, to ci nie spadnie na twarz, tak jak telefon.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowi.
6: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
8: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
10: Zdrowit. Ubezpieczenie samochodu w banku?
11: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej.

0: Zagranicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
1: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: na spontanie.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa! To popołudnie z RMF Max. Kinga Nega. Zapraszam na najświeższe informacje. Jest 16:00, czas na flash. Ponad 500 uwag do projektu reformy ochrony zdrowia wpłynęło do ministerstwa. Nowe przepisy mają ograniczyć czas pracy i wysokość zarobków lekarzy. Zastrzeżenia zgłosiło ponad 90 instytucji, w tym samorządy i dyrektorzy placówek. Resort analizuje uwagi i chce, by projekt trafił pod obrady rządu już w pierwszej połowie września. Znamy maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać jutro. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,58 zł, benzyny 98 7,40, a oleju napędowego 7,54 zł. To oznacza, że cena maksymalna benzyny 95 będzie wyższa o grosz, cena benzyny 98 nie zmieni się, a olej napędowy będzie tańszy o 7 groszy. Ministerstwo Cyfryzacji jeszcze w tym tygodniu ma przedstawić projekt nowych przepisów, które mają lepiej chronić nasze dane osobowe. To reakcja na sierpniowy wyciek informacji, który mógł dotyczyć nawet 19 milionów osób. Wśród przejętych danych miały znaleźć się między innymi numery PESEL oraz informacje o receptach i wizytach lekarskich. Nowe regulacje mają zwiększyć odpowiedzialność firm przetwarzających duże ilości danych. Niepokojące słowa z Moskwy pod adresem Wielkiej Brytanii. Doradca Władimira Putina ostrzegł, że zakłady produkujące drony dla Ukrainy mogą być celem ataków. O jakie ataki może chodzić?
4: Fiodorow nie mówi wprost, kto będzie ich wykonawcą, ale biorąc pod uwagę, kogo reprezentuje i nieugięte wsparcie Wielkiej Brytanii dla Ukrainy, nie pozostawia to większych wątpliwości. To mogą być ataki hakerów, działania polityczne i semimilitarne, powiedział na antenie BBC. Zapytany o sprecyzowanie tego ostatniego terminu, nie wykluczył akcji sabotażowych na fabryki dronów i ich logistyczną infrastrukturę.
1: Z Londynu mówił Bogdan Frymorgan.
3: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
1: Wieczorem najwięcej chmur na północnym wschodzie i na południu kraju. Tu miejscami popada deszcz, a na północnym wschodzie może zagrzmieć. W nocy w większości Polski pogodnie, tylko na południu więcej chmur i słabe opady. Lokalnie pojawią się gęste mgły. Nad ranem temperatura będzie się wahać przeważnie od 9 do 12 stopni. A jutro już na niebie więcej słońca, chociaż na wschodzie i południu okresami więcej chmur i słaby deszcz. Na termometrach do 24 stopni. Najcieplej na zachodzie kraju.
3: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa.
5: Hity na maksa. A dzień dobry ponownie w kanale nadawczym. Może końcowa roboty, a być może właśnie do auta wsiedliście i już do domu. Ja przeczytałem nagłówek. To lato przejdzie do historii, podobno.
6: Pod kątem temperatury, tak?
5: Tak.
6: Ale może też są inne powody. Głosówki zbieramy na Messengerze RMF Max. Dajcie znać, dlaczego waszym zdaniem albo w waszym życiu to lato przejdzie do historii. Siwek i Borycka, cześć.
5: Siemano.

0: sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No dobra, przyszedł czas, żeby zatrząść palmami znowu, Michał.
2: Palmy się trzęsą, ja też się trochę trzęsę.
1: Ja też.
2: No bo to jednak fajne nagrody wchodzą w grę i to nie wiadomo nigdy do kogo trafi, czy do kogoś fajnego, czy do fajniejszego.
1: Ale dzwonisz już, dzwonisz.
2: Raz.
1: Sześć sygnałów czekamy.
2: Do sześciu liczymy, jak zawsze. Jak po sześciu... O! Proszę,
1: dzień
2: nie
1: dobry.
2: Trzeba było do sześciu sygnałów czekać. My tutaj z RMF Max dzwonimy w zabawie Casa de Palma. Dzień dobry, do kogo się dodzwoniliśmy?
3: Dzień dobry, do Łukasza z Wrocławia.
1: Cześć Łukasz, bardzo miło nam ciebie słyszeć. Ty już po pracy, przed pracą co robisz?
3: Jestem po pracy.
1: O, no pięknie, czyli odpoczynek pod palmą, być może on się wydarza, nawet na pewno się wydarzy, bo w naszej zabawie palm aż 26, ale ty wybierasz tylko jedną. Czy masz już jakiś numer w głowie?
3: Tak.
1: Jaki to będzie numer, Łukasz?
3: 7.
1: Ale 7.
2: Chwileczkę, Łukasz, bo ty w ogóle brzmisz tak, jakbyś był takim już koneserem naszej zabawy Casa de Palma, jakbyś doskonale wiedział, o co tutaj chodzi. Czy to się zgadza?
3: Nie. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się, że dostanę telefon.
2: Ale to w ogóle, Łukasz, na pewniaka wszedłeś. W ogóle
1: tak.
2: Jakby 7.
1: 7 już gotowe. Gotowe. Dobra, w głowie jest.
2: Ja ci tylko opowiem tak z grubsza, bo tych palm jest łącznie 26. Na każdej z nich kokos w naszej zabawie Casa de Palma. W każdym kokosie nagroda. No i w zależności od tego, którego kokosa wybierzesz, no to różne nagrody możesz po prostu trafić. Czy byłeś tego świadomy w ogóle, wybierając tą 7?
3: Tak.
2: A, byłeś, tak. Okej.
1: No dobrze.
2: Czyli
1: no to...
2: zostajesz przy swoim wyborze.
3: Dokładnie.
1: Jak dla mnie, Łukasz, brzmi jakby wiedział, co robi, więc trząś tą palmą.
2: Trząś pan. No i co?
1: Co w tej 7? No Łukasz, jak myślisz, co w tej 7 może być?
3: Nie wiem, też czekam z niecierpliwością, żeby się dowiedzieć.
1: Dobra, to nie będę cię długo trzymać w niepewności. Maszynka do popcornu!
3: Super.
2: Yay! Maszynka do popcornu, czyli coś takiego, o czego posiadaniu ja nigdy wcześniej w swoim życiu nie myślałem, ale odkąd jest to w zabawie Casa de Palma, ja to... nie mogę przestać myśleć o tym, żeby nabyć maszynkę do popcornu.
1: Chcesz to mieć?
2: Chciałbym, zazdroszczę ci strasznie, Łukasz.
3: No pewnie, super, seanse będą w domu z popcornem.
1: Wspaniale. Jesień idzie, także będziesz gotowy na to, Łukasz.
2: Kochani, a jak wy byście chcieli którąś z naszych nagród w Casa de Palma zgarnąć, cały czas można słać SMS-y o treści Max. Gdzie, Borynko?
1: Na 7327. Jutro kolejny finał na rmfmax.pl. Też znajdziecie wszystkie szczegóły.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: dobrze wspominam te wakacje, ponieważ cały lipiec byłem na El Cuatro.
1: O, jaki chory!
2: Ojejku, no ale teraz już sierpień. Cierpi. I sierpień się powoli kończy. Jak on będzie wyglądał w pogodzie, to za chwilę sprawdzimy w RMF Max, więc bądźcie bliska.
1: Za 20 minut, nie, już za 19 minut będzie godzina 17. Wszystkie szczegóły pogodowe dotyczące waszej okolicy już za momencik u nas w RMF Max, a zaraz kolejne bęgery, m.in. Hugel i Moving to the Sun.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
12: I po reklamie.

0: Jak ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: Lato na maksa.
3: Lato na maksa!
5: Wieczorem najwięcej chmur na północnym wschodzie i na południu kraju. Tu miejscami popada deszcz, a na północnym wschodzie może zagrzmieć. W nocy w większości Polski pogodnie, tylko na południu więcej chmur i słabe opady. Lokalnie pojawią się gęste mgły. Nad ranem temperatura będzie się wahać przeważnie od 9 do 12 stopni. A jutro już na niebie więcej słońca, chociaż na wschodzie i południu okresami więcej chmur i słaby deszcz. Na termometrach do 24 stopni. Najcieplej na zachodzie kraju.

0: Danny, ale on się trzyma. If Only You za nami w RMF Max. Jest 16.50 i to jest dobry moment, żeby wam powiedzieć, że zaraz będzie kolejne ciekawe zaćmienie.
1: O proszę, ale nie to słońce znowu?
0: Nie, tym razem księżyc. Aha. Księżyc w nocy z 27 na 28 sierpnia, czyli to już za dwa dni, będzie miał zaćmienie i przez to jego pełnia będzie wyglądała tak, jakby był czerwony. To będzie księżyc w pełni, w dodatku czerwony.
1: Czerwony księżyc w pełni to trochę jak moja buzia po wakacjach bez kremu z filtrem.

0: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
0: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
7: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Magnum 90 110 ml, a drugie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 9,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
10: Do euro przyjdź.
9: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: swoje
1: całą paczką
0: na spontanie.
2: Tak brzmi to na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa!
5: Słuchacie RMF Max. Kinga Nega. Zapraszam na najświeższy flash. Mamy godzinę 17. Zaczynamy. Polska gospodarka przyspiesza, ocenia minister finansów Andrzej Domański po publikacji najnowszych danych GUS. W drugim kwartale bezrobocie spadło do 3,2%, a liczba pracujących wzrosła do ponad 17 milionów. Rosną też zamówienia w przemyśle i inwestycje przedsiębiorstw, które w pierwszym półroczu zwiększyły się o blisko 14%. Polacy coraz aktywniej dbają o swoje oszczędności. Z badania platformy Raising wynika, że prawie 40% ankietowanych oszczędza dzisiaj regularniej niż jeszcze 3 lata temu, a co trzeci przenosi pieniądze do banku oferującego lepsze oprocentowanie. Młodsi częściej odkładają środki, natomiast starsi chętniej zmieniają bank w poszukiwaniu korzystniejszych warunków. Teraz Kraków. Tu za godzinę mieszkańcy w symbolicznej godzinie ciszy uczczą pamięć osób, które zginęły podczas sobotniego wypadku. W czasie spotkania chcą też zwrócić uwagę na problem bezpieczeństwa na drogach.
6: Zachęcam do tego, żeby za sobą wziąć kredę albo inne środki, które nietrwale będziemy mogli umieścić na jezdni, dlatego że będziemy chcieli pokazać też w przestrzeni publicznej, jak może zmienić się ta organizacja ruchu, jak prostymi działaniami tymczasowymi można wpłynąć w ogromny sposób na poprawę bezpieczeństwa.
5: Mówił pan Krzysztof, jeden z inicjatorów wydarzenia. I jeszcze Warszawa. Tamtejsza policja wzięła pod lupę użytkowników hulajnóg elektrycznych. Efekt: dziesiątki nietrzeźwych kierujących i mandaty na ponad 80 tysięcy złotych. Kto znalazł się pod lupą mundurowych?
7: A w szczególności osoby młode, bo to one najbardziej upodobały sobie hulajnogi. Niestety również w trakcie powrotów z nocnych imprez, także tych zakrapianych.
8: Wśród zatrzymanych znaleźli się zarówno obywatele Polski, jak i obcokrajowcy z całego świata, m.in. z Ukrainy, Białorusi, Wielkiej Brytanii.
7: Relacjonuje Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.
5: A tematem zajął się Igor Skrzypek.
3: Nie spinaj się. Sprawdź pogodę w RMF Max.
5: Wieczór przyniesie poprawę pogody na większym obszarze kraju. Więcej chmur pozostanie tylko na północnym wschodzie i na południu, gdzie miejscami może jeszcze wystąpić deszcz. Noc przeważnie pogodna, choć lokalnie pojawią się mgły ograniczające widzialność. Temperatura przeważnie od 9 do 12 stopni. A jutro na szczęście dużo więcej słońca, tylko na wschodzie i południu okresami więcej chmur i możliwe słabe opady deszczu. Będzie też cieplej od 19 do 24 stopni.
3: Jeżo, rzeźko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
9: A słuchajcie, w kanale nadawczym po 17:00 szybki rzut oka na to, co dzieje się w piłce. Dziś ostatnie mecze eliminacji do Ligi Mistrzów, co oznacza, że polscy kibice mają wolny wieczór.
10: Można z nim zrobić, co tylko się chce, więc tego wam życzymy. Siwek i Borycka po tej stronie. Jeszcze przez godzinę jesteśmy z
9: tak
10: wami.
9: Tak jest. 17:04, a w głośniku Temper City i Soul Power. Proszę dać głośniej, bo to banger tych wakacji.
10: Tak jest.

0: How Deep Is Your Love w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: To powiedziałaś to tak szybko, żebyś się zmieściła, moim zdaniem, w 5 sekund, które regulaminowo teraz narzucamy na słuchaczy RMF Max.
0: Tak jest. Opowiedzcie nam, o co wam dzisiaj chodzi, co u was dzisiaj słychać.
2: O co ci chodzi
0: dzisiaj, słuchaczu RMF Max? W 5 sekund nam dajcie znać, co u was dzisiaj słychać, bo rozdajemy bilety na Erste Letnie Brzmienia znowu. A to już w ten weekend we Wrocławiu. I tam między innymi ekipa Babiego Lata, ale będzie też Vito Bambino i Mrozu i Kaśka Suchacka i mnóstwo innych gwiazd.
2: Co u ciebie słychać? Takie miało być pytanie konkursowe.
0: Tak, to mi się pomieszało w głowie.
2: Ale no, ja bym to rozszerzył na o co ci chodzi. Jeżeli odpowiecie w 5 sekund na pytanie o co ci chodzi,
0: to też bierzesz udział w zabawie.
2: Tak jest. I później oczywiście zapraszamy do zabawy w 5 sekund, gdzie trzeba będzie, że tak powiem, obronić tych biletów, które lada moment do zgarnięcia na Letnie Brzmienia we Wrocławiu. Gdzie się zgłaszamy? Messenger, RMF Max, jak zawsze. A my wam gramy taką perełkę tego lata. Kaigo, Take Me Back.

0: Dawid Podsiadło i Na Błysk w RMF Max. Tak, gdyby komuś się zachciało we wtorkowy wieczór posprzątać, no to Dawid proponuje, ale ja nie nalegam.
1: A my też proponujemy oczywiście to, co ważnego się dzieje na świecie, bo słuchajcie, no o tym musicie usłyszeć. Uwaga, piłka za ponad 3 miliony dolarów.
0: Dużo.
1: Ta sama, którą Maradona strzelił ręką gola w finale mundialu. No po prostu relikwia argentyńskiego futbolu. Inaczej tego nazwać nie można. Wylicytowana za ponad 3, bo dokładnie 3 miliony i 35 setnych, czyli 350 tysięcy. Dobrze
0: no
1: liczę.
0: Ponad 3 miliony, no tam tak. Się będziesz w szczegóły, tam w drobne się będziesz zagłębiał.
1: No w każdym razie dużo jak za piłkę, no.
0: No dużo, no. Ale Argentyńczycy to jednak takiego fioła na punkcie piłki mają. Ja mam hipotezę, że za kilka lat żółte kartki, które dostali na tym mundialu, też będzie można wylicytować. Tylko taniej, bo ich dużo było.

0: jak wakacje last minute.
1: Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.

0: Shakira w RMF Max. Tutaj kanał nadawczy 33 minuty po piątej. No i było małe zamieszanie na Messengerze naszym, bo padło w sumie podwójne pytanie, czyli o co ci chodzi oraz co u ciebie? Trzeba było nam opowiedzieć w 5 sekund głosówką. No i to zadanie pięknie wykonał Paweł. Cześć.
1: Cześć, cześć wszystkim.
2: Cześć, cześć Paweł. Najpierw powiedz, które pytanie wybrałeś sobie.
1: O co mi chodzi?
2: O co ci chodzi, Paweł? No mów, o co ci chodzi?
1: Że muszę siedzieć w pracy, a do urlopu 2 dni mi zostały.
2: No czyli to... co? Czyli w piątek już do roboty nie idziesz?
1: Już w czwartek po południu się pakuję i zbieram do Turcji.
2: Bilet już kupiony.
1: Bilet już kupiony ze mną, także...
2: Rozumiem.
1: Odliczamy.
0: Nic cię nie zatrzyma w takim razie. No to słuchaj, Paweł, to jest okazja, żeby się wybrać jeszcze na letnie brzmienia we Wrocławiu. Tylko musisz te bilety zgarnąć w zabawie 5 sekund. Wiesz, na czym ona polega?
1: Tak, tak, wiem. No już teraz wiem, bo... Przypomniałem sobie, że kiedyś grałem.
0: Dokładnie
2: i
0: o to chodzi.
2: Dobra, no to gramy w 5 sekund, 3 rundy, 2 musisz wygrać, żeby wejściówki na letnie brzmienia stały się twoje.
0: Tak.
2: Czy
0: jest.
2: Jesteś gotowy?
1: Tak, jestem gotowy. Myślę, bardziej gotowy nie będę.
2: Zaczynasz wymieniać po haśle czas start, dobra?
0: Dobrze.
1: Dobra.
0: No to lecimy z pierwszym pytaniem. Wymień 3 rzeczy, które masz w szufladzie.
2: Czas start.
1: Karpetki, majtki, zegarek.
0: Pięknie, to taka typowa szuflada.
2: Tak jeszcze specjalnie patrzyłem, normalnie 3 sekundy zapasu jeszcze chłop miał. Jeszcze by drugą kategorię zdarzyło wskoczyć w te 5 sekund.
0: Pewnie tak, no to nie ma na co czekać, lecimy z drugą kategorią. Wymień 3 owady, które brzmią.
2: Czas start.
1: Komar, pszczoła, bąk.
2: Tak jest!
0: Super! To co, trzeciego pytania już nawet nie zadajemy.
2: No chyba nie ma to najmniejszego sensu.
1: Ale możemy
2: państwo.
1: Zadać dla formalności.
0: Dobra,
2: nie,
0: to
2: nie, nie, Paweł. A po co? Przecież mi się już nie chce. Ja bym chciał piosenkę puścić, ciebie do domu wypuścić, żebyś ty się już pakował.
1: Ale do domu jeszcze muszę poczekać, bo do 22.
2: A, czyli ty robić nie chcesz, wolisz z nami gadać.
0: Dokładnie,
1: no tak,
0: na tym to
1: no.
0: polega.
2: Max. Dobra, piosenki posłuchaj. Silva Bampa i On Tonight. To dla ciebie, Pawełku.
1: Dziękuję.

0: rana.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano!
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Śnieżno-biały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
10: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
11: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
2: Wieczór przyniesie poprawę pogody na większym obszarze kraju. Więcej chmur pozostanie tylko na północnym wschodzie i na południu, gdzie miejscami może jeszcze wystąpić deszcz. Noc przeważnie pogodna, choć lokalnie pojawią się mgły ograniczające widzialność. Temperatura przeważnie od 9 do 12 stopni. A jutro na szczęście dużo więcej słońca, tylko na wschodzie i południu okresami więcej chmur i możliwe słabe opady deszczu. Będzie też cieplej od 19 do 24 stopni.

0: Na zewnątrz może jeszcze obowiązki do zrobienia, ale wewnątrz głowy dobra Wiksa przy takich numerach w RMF Max, Axwell, Bon i Whatever Turns You On przed chwileczką.
1: I obiecujemy, że będziemy te Wiksy w waszych serduszkach pielęgnować przez następne minuty i godziny w RMF Max, bo teraz Aloki i Jennifer Lopez, a po 18 już wjeżdża tutaj Graba i będzie się działo najlepsze hity. Będą też nowości, będą bilety na Fire Festival,
0: tak
1: więc
0: jest.
1: Woohoo!
0: A tam między innymi Alan Walker, Kungs, DJ Snake, Bambi, Kizo, Miu, Problem,
1: Panie.
0: Zalia, BDOS, Matko
1: to
0: Bosko.
1: Łatwiej powiedzieć, tam kogo tam nie będzie właśnie, to jakby w ogóle wiesz.
0: Jak ktoś chce na Fire Festival, to koniecznie zostać przy RMF Max i Graby słuchać.
1: A my za dzisiaj dziękujemy. Siwek i Borycka, do usłyszenia, cześć. RMF Max.

0: rana.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Moomin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: I po reklamie.

0: za moment pogoda w RMF Max.
1: Czas na prognozę pogody w RMF Max. Szykuje nam się jeszcze całkiem przyjemna i ciepła końcówka tego tygodnia, chociaż niestety w weekend, ostatni weekend wakacji, będzie już delikatne załamanie. Ale przede wszystkim jutro do godziny 9 mogą utrzymywać się zamglenia i mgły. Później przeważnie pogodnie i słonecznie oraz raczej bez opadów, ewentualnie na Suwalszczyźnie nie można wykluczyć słabego przelotnego deszczu. Na termometrach od 20 stopni Celsjusza na północnym wschodzie przez 22-23 w przeważającej części kraju.
0: Ciepło, cieplej i pranie szybko schnie. Lato na maksa.
2: I graba na maksa. Witajcie po 18 w RMF Max. Dzisiaj będzie o śliwkach, będą też bilety na Fire Festival i będzie dużo dobrego bitu. Ale na starcie naszego spotkania nasi. Gibbs, Kukon i Jonathan pewnie też lubią śliwki. Ty masz...

Explosion, Calvi, Remi, taki hicior, do którego możliwe, że tańczyła nawet twoja mama. Wyobraź sobie, twoja mama. I jeszcze tata może też tańczą do Explosion. Mam nadzieję, że nie będziecie mieć koszmarów. Przemek Grabowski z wami. Co tam u was dzisiaj właśnie przez cały dzień? Dajcie znać SMS-em 3001. Jak się czujecie, to robicie. Kto może na budowie, a kto może jeszcze w trakcie żniw, na traktorze, na tym wielkim kombajnie, bo jeszcze tam trzeba trochę pokosić. To ja wam powiem szybko, co u mnie. No nos mi się ostatnio zapchał po wolnym, ale przyznaję się, skusiłem się. Wszedłem do tego bardzo zimnego Bałtyku. Mam nadzieję, że nie jest aż tak źle i nie słychać aż tak. Żeby wam to osłodzić, to będę miał dla was bilety na Fire Festival dzisiaj. Trzeba zaliczyć, można zaliczyć jeszcze jeden i to będą do wygrania podwójne karnety na 3 dni na Fire, tak więc numer SMS-y 3001 na pewno się przyda za ten zapchany nohal. Taka petarda teraz u mnie, moja osobista jedynka tego tygodnia, przyznaję się, ja mam ciarki, Swedish House Mafia, Kelly w RMF Max, Happiness is so sad.

Ale fajnie to przerobił, naprawdę. Aicz, nowa wersja Disco Classic, Ring My Bell 2026. To taki dobry numer na Before przed kolejnym festiwalem. To nie koniec sezonu. RMF Max zaprasza na kolejny Fire Festival w najbliższy weekend na Stadionie Śląskim. Między innymi na scenie headlinerzy to w piątek BDOS, w sobotę Alan Walker, w niedzielę DJ Snake. No i jeszcze lista jest długa. I mam dla Was bilety. Mój numer SMS-y to 3001. Można także na Messengerze RMF Max. Słuchajcie, pogadajmy trochę. Z czym generalnie kojarzą Wam się festiwale? Z czym kojarzy Ci się festiwal? Bo ja wiem, że niektórzy mogą kojarzyć szczęście, radość, przyjaciele, muzyka i w ogóle, a niektórzy mogą kojarzyć długie kolejki do toalety, długo trzeba czekać na zapiekankę, tak więc z czym kojarzy Ci się festiwal? Daj znać na Messengerze RMF Max albo SMS-em, koszt jak zwykłe wiadomości 3001. Czekam na Was teraz.

0: Dance.
1: Pięknie tutaj nam wleciało Angels od Morandi. Aniu, witam cię w RMF Max. Jak się masz, jak tam wtorek?
0: No fajnie, u nas słoneczko.
1: We Wrocławku, jakby ktoś nie wiedział gdzie. Fajnie o tej porze. Aniu, pytam dzisiaj o skojarzenia z festiwalem. Generalnie ludzie mają bardzo pozytywne. Oczywiście niektórzy piszą, że długie kolejki do toalety, że czasami woda za droga. A jak u ciebie? Jak festiwal, to jakie wspomnienia?
0: Tak, no właśnie przede wszystkim mnie się kojarzy ze skakaniem, bo lubię sobie poskakać i poszaleć trochę do muzy mocnej.
1: Ekstra?
0: No i później jest oczywiście, niezależnie od pogody, czy pada deszcz w ogóle, to jestem spocona totalnie, a później to dzwonienie w uszach, takie charakterystyczne.
1: Tak, ja też to lubię, naprawdę, przez kilka dni czasami to się utrzymuje. Ania, no to teraz szybkie pytanie, słuchaj. BDOS, Alan Walker czy DJ Snake, który z nich jest obecnie na liście Hot Bands? To są headlinerzy Fire Festivalu.
0: No oczywiście, że Alan Walker.
1: Jest, tak, dokładnie, i będzie w sobotę. I masz swój karnet na cały weekend dla siebie i osoby towarzyszącej. Super, szykuj już buty. Ania, kogo pozdrawiasz?
0: Naprawdę, jejku, kochany, pozdrawiam wasze radio przede wszystkim serdecznie. No i mojego męża, który mam nadzieję, że ze mną pojedzie.
1: Na pewno pojedzie. Teraz Margaret, ona też chce być na liście Hot Bands. Nowość, Prima Ballerina.

0: Ja też tak spróbuję.
1: On jest lepszy. Jason Derulo, DJ Goya, Michiko. Hit tego lata w RMF Max. Zdradzę wam, wszystkie dziewczyny naprawdę uwielbiają ten kawałek. Czy jest jakaś, która nie lubi? Ręka do góry. No nie widzę, nie widzę, nie widzę. I dziękuję za wasze wszystkie wypowiedzi. Numer SMS 3001 albo Messenger na fejsie RMF Max. Z czym kojarzy ci się festiwal? Gabriela pisze, że wiadomo z odwiecznym pytaniem, czy ktoś ma pożyczyć powerbanka. Nikodem napisał z All Inclusive dla duszy. Coś w tym jest, Nikodem, rzeczywiście. A Kuba przypomina, że często też z debetem na karcie. Niestety, ale spoko, na takie problemy jest RMF Max. Możecie pisać jeszcze, z czym kojarzy wam się festiwal, bo jeszcze dzisiaj będą do wzięcia bilety na festiwal, na Fire Festival, na cały weekend do Chorzowa, na Stadion Śląski. Będę miał dla was takie karnety, a za chwilę sprawdzimy, co w pogodzie, niekoniecznie na festiwalu. RMF Max.
2: Reklama. Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocja.

0: RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
5: Czas na prognozę pogody w RMF Max. Szykuje nam się jeszcze całkiem przyjemna i ciepła końcówka tego tygodnia, chociaż niestety w weekend, ostatni weekend wakacji, będzie już delikatne załamanie. Ale przede wszystkim jutro do godziny 9 mogą utrzymywać się zamglenia i mgły. Później przeważnie pogodnie i słonecznie oraz raczej bez opadów, ewentualnie na Suwalszczyźnie nie można wykluczyć słabego przelotnego deszczu. Na termometrach od 20 stopni Celsjusza na północnym wschodzie przez 22-23 w przeważającej części kraju.

0: Szarap, szarap, Black Eyed Peas.
1: Mega hit, uwielbiam wracać się do ich muzyki. Można to przetłumaczyć jako bądź cicho, albo weź się i nie zapominaj, że przecież, uwaga, to jest bardzo ważne przesłanie do was, żebyście nie przeoczyli, że jesteśmy w środku sezonu na śliwki. No ja dzisiaj spróbowałem naprawdę takie przepyszne polskie węgierki, bo przecież śliwki, przypomina RMF Max, wchodzą właśnie w swój najlepszy okres. I to jest w ogóle nasz polski taki super owoc, bo te śliweczki pasują do ciasta, wiadomo, do sosów też podobno, chociaż nigdy nie próbowałem takiego sosu, ale czy dodań mięsnych, no na przykład takie mięsko ze śliwką, wiadomo, zawsze the best. W ogóle śliwka to jest taki owoc, który rano może też trafić do owsianki, a wieczorem na przykład też mam pomysł, słuchajcie, do knedli. Nigdy nie robiłem, ale wiem, że są takie knedle ze śliwkami, a w ogóle te takie surowe to są najlepsze. No i teraz mamy środek sezonu. To co? Jutro wszyscy lecimy po śliwki. Ja też tutaj w RMF Max dzisiaj jeszcze mam kilka śliwek. Idę na śliweczkę i posłuchamy teraz Oskara Cymsa. Jego nowość, on pewnie też uwielbia i zajada się śliwkami. Śpiewa teraz Bez końca.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
0: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

Witajcie po 21:00, no ciemno już o tej porze, ale spoko, spoko, u nas wciąż wakacyjne Max Party, są z wami dzisiaj Przemek Grabowski i DJ Rap Mix, tylko imprezowe bity, wszystko w miksie, mamy klasyki, mamy hiciory, mamy nowości, teraz objawienie świata muzyki house, D.O.D. i Easy Bizu, poznajcie tego gościa, bo...

0: tobą na chacie. Daria Zawiałów na naszej imprezie. Kto na chacie, a kto może pod namiotem, no to pozdrawiam wszystkich gorąco. Fajnie, że biwakujecie razem z nami. Za chwilę dorzucimy tam do waszego ogniska na biwaku, bo w kolejnym secie w Max Party pojawi się nowość od Axwella. On też zalicza bardzo przebojowe wakacje, także te festiwalowe. Czeka Axwell i jego Whatever Turns You On.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Śnieżno-biały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit.
16: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
17: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
16: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
18: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
19: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
20: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
21: I po reklamie.

i nasze złoto na wtorkowej jeszcze wakacyjnej imprezie. To jest nasze Max Party i mam pozytywne tym razem wiadomości dla wszystkich, którzy boją się wejść do Bałtyku, bo woda zimna, wiadomo. Słuchajcie, teraz nie jest tak źle, naprawdę, bo pod koniec sierpnia Bałtyk często jest cieplejszy niż na początku wakacji. Woda nagrzewa się znacznie wolniej niż powietrze, ale też wolniej oddaje zgromadzone to całe ciepło, czyli nasze morze potrzebuje 2 miesięcy, żeby wreszcie powiedzieć: dobra, można wchodzić, teraz można wchodzić, tylko no, wiecie, niekoniecznie o tej porze. Teraz to tańczy, kto tylko może, Pitbull i T-Pain otwierają.

Sorry Papi, hit tego lata bez dwóch zdań, to Topiek i Becky G. A teraz o nowym trendzie tych wakacji. Okazuje się, że podróżniczym trendem tego roku stają się, uwaga, supermarkety. Bo turyści coraz częściej zaglądają do lokalnych sklepów spożywczych na wakacjach, żeby zobaczyć sobie, co naprawdę jedzą mieszkańcy danego kraju. Przyznajcie się, robimy to, bo jest po prostu taniej niż za granicą w restauracjach. Jennifer Lopez to chyba oszczędzać nie musi. Macie ją teraz, śpiewa dla Aloka, nasza nowość w RMF Max, Everything is Fine.

0: Ty masz świetny kawałek, Gipsy Kukon zamykają nasz kolejny set, nie ostatni dzisiaj wieczorem w Max Party. A co macie właśnie u siebie na imprezowych playlistach? Dajcie nam znać SMS-em na 3001. Czekamy na muzyczne inspiracje. 3001. Co na naszej imprezowej playliście? No zostańcie z RMF Max, żeby się przekonać, bo my się dopiero rozkręcamy.
1: Słuchacie RMF Max, a to jest Tour de Club, w którym sprawdzamy najlepsze rozrywkowe wydarzenia na ten tydzień, ostatni tydzień wakacji. No i jednym z najlepszych wydarzeń z pewnością będzie Sunset Square w Gdyni, na którym pojawią się Met Me, Ferry Corsten, Above and Beyond, czy choćby Cosmic Gate. Jest tutaj szansa, aby poimprezować zarówno w piątek, jak i w sobotę, ale także w Chorzowie. Fire Festival będzie się odbywał na Stadionie Śląskim. Tutaj z kolei pojawią się Alan Walker, DJ Snake, Kizo, BDOS, Kuke, Zalia, a skład uzupełnia także Kungs. Do tego Three Era Festival, czyli no spotkanie dla miłośników hip-hopu, Małpa, Włodymiły, ATZ. To wszystko będzie odbywać się przy ulicy Elektryków w Gdańsku. Line-up jest mocny i warto go sprawdzić. A ci, którzy przebywają w południowej części Polski, powinni koniecznie udać się na festiwal Erste Letnie Brzmienia. To tam zagrają Mrozu, Vito Bambino, będzie także Kaśka Sochacka, czy specjalny projekt Babie Lato, w którym zagrają na żywo Katia Bela czy Natalia Grosiak.
2: Reklama.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: loterii na rmfmax.pl.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
0: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: I po reklamie.

0: Na siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.

0: pełen słońca.
1: Jak gofy z bitą śmietaną.
0: Jak wieczór

słyszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice, chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blunt stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują bitwy. Nasze myśli wróżą blizny.

ram, zataczam się kaszląc, czkam, mija mnie patrol. Fart, żygam, drę gardło. Chlam, rozbita jak szkło. Twarz, na ręce już zaschło. Płaszcz na glebie, a ponadto plan, to chyba jej auto. Tam, podjeżdża jak zjawa. W becie bredzę jakiś banał. Dreszcze, co robisz, wsiadaj. Szepcze, cedzę, jala, riff.

Jestem w agonii, trzymam pistolet przy skroni. Szczyt moich marzeń to nie billboard, nie olis. Skończę jak głuchy pioner polifonii. Brak samokontroli, 808 z Magnolii. Nie nagrywaj mnie jak kidrasz zipy, jesteś nikim. Bardzo nieudana próba bycia vicious. Ty i twoja skizer rzucacie mnie na głośniki. Ciekawe gdzie mieszka ten typ co